7 horas ndi 22 minutos, kuimba kwa John Shebadula, varoisho kwa di, kuimba kuchokela njiko la Zimbabwe. Ifoni chaka chaka, chokela njiko la South Africa.

Manune aka vreke oroa o vava wohikileha wohikalisiani wohikalisiani 11 minutu 10 23 horas e 10 minutos. O mala hovriana chipona vreke narne mo studio shora de Mozambique na yupuro ni chochene nera ne parraka kumermete kuchi ho na chinichma kela kavreke kati 11 hora minutu 30 ne monokele ho vreke ekhweri tene ante kona skona maputo. We were la ihapari chon la pono honi haparche la pochi. Kina ko, nicho nivire norata noa lia sanate.